0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
2: Tu jesteś u siebie.
3: Twój podcast w Niemczech, twoje radio w Niemczech, twoje Kosmo po polsku. Dobry wieczór, witam was, Maciej Wiśniewski.

Bardzo mi miło, że nas słuchacie, ale może się zdarzyć, że czasem w radiu coś przegapicie. Dlatego w tej audycji chciałbym powiedzieć, przypomnieć, co ciekawego mieliśmy w tym tygodniu w naszych podcastach. A zatem będą z nami Edyta Rogowska-Żak i Michał Żak. Opowiedzą, jak para polskich artystów tworzy festiwal muzyczny i artystyczny w małej miejscowości w Mecklenburgii. Będzie też Marta Neuf, przewodnicząca zarządu Polskiej Rady Społecznej. Ona opowie, dlaczego reforma Bürgergeld może szczególnie uderzyć niekorzystnie w Polaków. Będzie też Jan Pul, publicysta tygodnika Der Spiegel, który wzywa niemiecki rząd, żeby wreszcie podjął decyzję w sprawie wypłaty odszkodowań dla polskich ofiar II wojny światowej. To wszystko i trochę polskich piosenek przez najbliższe prawie pół godziny w audycji Kosmo po polsku.

0: Duxius to muzyczny projekt Edyty Rogowskiej Żak, ale Edyta nie spełnia się tylko muzycznie. Podobnie jak jej mąż Michał, podejmuje się różnych działań artystycznych, a do nich należy też współtworzenie festiwalu Roxa. Ponieważ ten festiwal w miejscowości Bad Zülce w Mecklenburgii rozpoczyna się już za tydzień, Edytę i Michała zaprosiłem do studia, żeby opowiedzieli, jak to się stało, że para polskich artystów z Berlina pracuje przy tym festiwalu, bądź co bądź w Mecklenburgii, i jak zmienia się dzięki tej imprezie lokalna społeczność. Oto fragment tej rozmowy.
1: Cały festiwal jest organizowany przez ludzi z Bad Zülce oraz najbliższych okolic. Angażują się w swoim wolnym czasie i to są wspaniali ludzie w każdym wieku, młodzi, starsi. I każdy praktycznie, co może i potrafi, wkłada w organizację tego festiwalu. Oprócz tego jest bardzo dużo teatru, sztuki ulicznej, małych koncertów, chór, który Edyta od 2 lat prowadzi.
0: No dobrze, a skąd wy tam się wzięliście w tym towarzystwie?
2: Trochę przez przypadek, trochę przez pracę. Ja rok przed wybuchem pandemii dostałam zaproszenie, żeby współtworzyć projekt dziecięco-młodzieżowy jako referentka. Prowadziłam warsztaty muzyczne, ruchowe, wokalne. I to właśnie było w Bad Zülce. I bardzo mi się spodobało to miasteczko. Mieszkałam wtedy w Starym Młynie. Biegałam codziennie o poranku wzdłuż małej rzeczki i myślę sobie, ale tu fajnie. Później wybuchła pandemia, już nie było tak fajnie. I po pewnym czasie znowu dostałam tam zaproszenie do tego samego miejsca. I wtedy miałam okazję poznać osobę, która jest organizatorem wszystkich rzeczy kulturowo-muzyczno-artystycznych w tym miasteczku, Uwe Bobsin. I tak się jakoś zaczęło, że opowiedziałam o zespole, dostałam zaproszenie, żeby zagrać koncert w miejscu, w którym wszystko się tak na dobrą sprawę muzycznie w tym miasteczku zaczęło, czyli w kawiarni Wunderbar. Bo 10 lat temu spotkało się parę osób, między innymi Uwe Bobsin i właściciel tej kawiarni, stwierdzili, hej, ho, my nie mamy żadnej kultury, zróbmy sobie więc tą kulturę sami. I zaczęli organizować najpierw koncerty dla niewielkiej grupy ludzi, po czym te koncerty zaczęły się oczywiście rozrastać. Coraz więcej osób przyjeżdżało, to z Rostocku, to z Greifswaldu, Stralsundu. I okazało się, że takie koncerty są im bardzo potrzebne. W tym międzyczasie okazało się, że skoro mamy takie wielkie powodzenie i tacy jesteśmy popularni, to czemu nie zorganizujemy jeden dzień koncertów, cały dzień dla muzyki? No i ktoś tam z Vereinu powiedział, tak, zrobimy jeden dzień, to zróbmy już od razu cały weekend. 3-dniowy festiwal. I tak to się zaczęło. I to już trwa 10 lat. Ta ich przygoda, nasza przygoda, to będzie 4. rok, kiedy współtworzymy ten festiwal z nimi.
0: A współtworzycie w jaki sposób? Bo to ciężko opisać chyba jednym słowem. Tych funkcji jest wzajemnie przeplatające się chyba dużo, prawda?
1: Tak, ja z tytułu mojego wykonywanego zawodu już od wielu lat zajmuję się przede wszystkim reklamą wizualną tego festiwalu, oboje robimy w promocji tego festiwalu, bo żeby zorganizować nawet taki mały festiwal w takiej małej miejscowości w Niemczech Wschodnich, potrzeba bardzo dużo pracy, bardzo dużo ludzi, sponsorów, ludzi chętnych do tego, żeby przyjechali po prostu do nieznanego miasteczka, tym bardziej, że festiwali jest całkiem sporo w Niemczech i w całej Europie. Ale Edyta stała się też twarzą festiwalu.
2: Trochę taki tak zwany all around, bym powiedziała, bo zdarzyło mi się nawet sprzątać w toalecie podczas tego festiwalu, więc tak na dobrą sprawę jesteśmy odpowiedzialni za wszystko od reklamy, ale okazało się, że również jesteśmy w stanie pomóc im zbudować strukturę. Ja przez 2 lata byłam menadżerką tego festiwalu, bo zajmowałam się każdą jedną małą pierdołą związaną z komunikacją, z artystami, z managementem, z artystami, którzy biorą udział w tak zwanym KSE, czyli Kleinstadt Erwachen, który jest imprezą towarzyszącą festiwalowi. Ona jest za darmo dla wszystkich, nie ma na nią biletów i odbywa się w całym mieście w sobotę w ciągu dnia. Także bardzo wiele różnorodnych, że tak powiem, zawodów złączyliśmy w jedno i któregoś dnia kiedyś ktoś nazwał to chyba nawet na papierze i nazywało się to Transformational Agents.
1: Transformacją z Argentinem i rzeczywiście do takiej transformacji tego festiwalu i tego małego miasteczka doszło.
0: Ożyło.
1: Ożyło, ja tak. Myślę, ożyło. Jednym z takich ciekawszych pomysłów około festiwalowych było to, że kiedyś naszemu właśnie menadżerowi Uwe podrzuciliśmy pomysł: słuchaj, tutaj co drugi dom, budynek w Bad Zülce stoi pusty. Zróbmy galerię tutaj. świetny pomysł, powiedział i 2 miesiące później w opuszczonym miejscu, w którym kiedyś była drogeria, stałem się galerystą po raz pierwszy w życiu. I ta galeria...
2: W której wisiały twoje prace.
1: W której wisiały moje prace i nie tylko. Pełni centralną funkcję w Badzulce spotkań wszystkich mieszkańców. Jest wieczór, gdy seniorki grają w brydża, w skata. Są śniadania, brunchy otwarte dla każdego.
2: Spotkanie dzieci i młodzieży.
1: Spotkanie dzieci i młodzieży, tam się odbywają warsztaty, więc to jest absolutnie coś, co uważam za wspaniały sukces.
0: Edyta Rogowska i Michał Żak, a jak rozwijał się festiwal w Badzulce, jak przyjęła naszych bohaterów społeczność małej mieściny w Mecklenburgii, no i kto wystąpi na nadchodzącej edycji festiwalu Roxa, tego wszystkiego dowiecie się z całej rozmowy w podcaście Kosmo po polsku.

Słuchasz nas w radiu? Świetnie. A co jeśli przegapisz? Albo nie masz możliwości słuchania nas codziennie właśnie o tej porze? Zapraszamy Cię do podcastów. Podcast to takie radio na wynos. Wystarczy zainstalować sobie na własnym smartfonie jedną z wielu aplikacji podcastowych typu Spotify czy ARD Sounds i zaabonować Kosmo po polsku. Oczywiście za darmo. Jesteśmy dla Was codziennie o każdej porze dnia i nocy. Podcasty to takie radio na wynos. Możecie nas słuchać, kiedy chcecie i dowoli. Serdecznie zapraszam.

0: Niemcy z bliska. To jest nasz cykl, w którym trzymamy rękę na pulsie aktualnych wydarzeń w niemieckiej i niemiecko-polskiej polityce i w polskim życiu w Niemczech. W najnowszym wydaniu rozmawiamy m.in. o reformie zasiłków socjalnych, która weszła w życie 1 lipca. Bürgergeld został zastąpiony przez Grundsicherung, ale ta reforma to nie tylko kosmetyczna zmiana nazwy. Ona może mieć poważne i niezbyt dobre skutki dla Polaków mieszkających i pracujących w Niemczech, mówi Marta Nöf, przewodnicząca zarządu Polskiej Rady Społecznej.
1: Z perspektywy Polskiej Rady Społecznej ta reforma Bürgergeld uderzy wiele osób, które już od dawna pracują lub chcą pracować, ponieważ problemem tych ludzi nie jest brak chęci, lecz brak dostępu. Już teraz jest problem z dostępem do nauki języka, uznania kwalifikacji, uczciwego pośrednictwa i dobrego, zrozumiałego doradztwa. A teraz te zaostrzenia i sankcje bez uprzedniego zlikwidowania tych barier ryzykują pogłębienie niepewności i te niepewności dotyczą zwłaszcza obywateli i obywatelek Unii Europejskiej, też z Polski, ale ogólnie z Europy Wschodniej, ponieważ ta grupa często już teraz pracuje na gorszych umowach, poniżej kwalifikacji i w wielu przypadkach ludzie są zdani na wsparcie państwa, mimo tego, że pracują.
0: Na zlecenie Federalnej Pełnomocniczki do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji powstał taki raport właśnie na temat dyskryminacji osób o pochodzeniu migracyjnym z Europy Środkowej i Wschodniej, który stwierdza, że te osoby również są dyskryminowane w urzędach pracy. Czy w związku z tą reformą Polakom będzie teraz trudniej w kontaktach z Job Center?
1: Bardzo się cieszę, że pan cytuje to badanie, które po raz pierwszy nam pokazuje, że to, co widzimy w naszej pracy w poradnictwie, teraz możemy też cytować na podstawie badania. Osoby z Europy Środkowo-Wschodniej są naprawdę częściej podejrzewane o nadużycia i silniej kontrolowane przez Job Center i ta reforma na pewno jeszcze utrudni sytuację. W systemie, który już teraz dzisiaj jest nierówny, zaostrzenie sankcji oznacza nawet większe ryzyko dyskryminacji strukturalnej w Niemczech dla Polaków.
0: Większe ryzyko, to znaczy jakie jest do tej pory i jakie może być?
1: To bardzo trudno nazwać w liczbach, ale widzimy, że po prostu ze względu na bariery językowe, niewiedzę co do własnych praw, co do systemu prawnego, jeżeli osoby dostają negatywne odpowiedzi do swoich wniosków, to jeżeli nie trafią do dobrej poradni, często się nie bronią i nie dostają zasiłków, mimo że powinni je dostawać. W ekstremalnych sytuacjach boimy się, że może to nawet prowadzić do bezdomności jako skutek nieprawnej decyzji administracyjnej, ponieważ oczywiście utrata środków do życia w sytuacjach ekstremalnych może mieć nawet takie konsekwencje.
0: Jak przedstawia się sytuacja Polaków na tle innych migrantów z Europy Środkowej i Wschodniej w tym zakresie właśnie?
1: Ogólnie wiemy, że ta reforma będzie dotyczyć około 5 milionów ludzi w Niemczech i dla wszystkich tych ludzi radykalnie zmieni system wsparcia społecznego. Ale wiemy również, że około 60% beneficjentów ma tak zwane tło migracyjne i 50% czy mniej więcej, trudno jest znaleźć lepsze badania na ten temat. Powiedzmy, że około 50 tysięcy tych osób to są obywatele z Polski. Dlatego tak, reforma uderzy szczególnie w migrantów, a także w naszą społeczność.
0: Ostrzega Marta Nöf z Polskiej Rady Społecznej, a cała rozmowa w podcaście Niemcy z bliska.

0: Wstyd, hańba, kompromitacja. Nie, wbrew pozorom, to nie o występie reprezentacji Niemiec na mundialu. Tak opiniotwórcze media coraz częściej krytykują postawę rządu niemieckiego, który zwleka z decyzją na temat wypłaty odszkodowań wciąż jeszcze żyjącym polskim ofiarom II wojny światowej i hitlerowskiej okupacji. W tygodniku Der Spiegel ukazał się na ten temat tekst Jana Pula. Rząd federalny postępuje moralnie niewłaściwie, a politycznie głupio, pisze publicysta, a ja zaprosiłem go do rozmowy.
1: Moralnie trudno to jest, ponieważ większość, powiedziałbym, Niemców i do tego liczę również rząd, jest teraz przekonany, że jesteśmy winni Polakom coś za te wszystkie zbrodnie, które popełnili Niemcy w Polsce w II wojnie światowej. A politycznie głupio, ponieważ przez to, że rząd niemiecki cały czas nie płaci, Donald Tusk ma cały czas na kark prawica, która może zarobić kapitał polityczny z tej kwestii reparacji.
0: Mówi pan, że większość Niemców popiera ten pomysł wypłaty odszkodowań? Czy to także widać po echu, jaki wywołał pan artykuł?
1: Coraz więcej Niemców uznaje, że Niemcy nie tylko popełnili Holokaust, że popełnili też zbrodnia wobec Polaków. O to mi chodzi przede wszystkim. Co do echo na mój artykuł, ja dostanę pierwszy mail. Według

0: W sumie tak. Z jednej strony Niemcy nie mają zielonego pojęcia i niewielu wiedzą, co zrobili nasi rodacy w Polsce, ale z drugiej strony jest tam duża gotowość dalej w Niemczech rozliczenia się z zbrodniami i z faszyzmem niemieckim. To też widać przy okazji tych kartotek nazistowskich, który udostępnił Spiegel na przykład, czyli można teraz na stronie Spiegelu i innych mediów sprawdzić, czy jakiś tam dziadek z rodziny, czyli jakiś znajomy był w NSDAP. I to jest bardzo popularne. Niemcy zajmują się przeszłością i większość w sumie myślę, że chciałby rozliczyć się porządnie z przeszłością.
1: Jan Pul dla podcastu Niemcy z bliska. Tam znajdziecie całość tej rozmowy. Zapraszam, polecam. A nasze podcasty jak zwykle czekają na wasze odsłuchy i komentarze w serwisach streamingowych, w aplikacji ARD Sounds albo na stronie kosmopopolsku.de. Czekamy na was nie tylko tutaj w radiu. Do usłyszenia, mówi dzisiaj Maciej Wiśniewski. Miłego weekendu.